0: FM la ko gatte shit ne ndoi en porietap kolenjin
1: ni ko gatte shit ne len to get ne len lebu alert ak panda btai eng emenyo e mo